hali social liwa mbatani muni wa sisa nimbo lwa muradi manyuni sowakela samukureu setimikwila yolelo. Na tinari sipo noka ni hali samwili na wapacheria, vanenrova hani sipo nikina kunira lampanta makuma swahu nikandle sipo na nendli.

A je to numera. V 23 ora še ni un minuto. Horan to van lakana. Kala ni hiyo ni wipile na. Kaka to wasa mtrap nye telefoni. 826-97-17-200. Kino ho kolo shirayo. 826-97-17-200. Na kuli ustudu wa